0: Ale se ví toho, tohle jen drinka.
1: Ale hej, dáme díka se, hej.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Mano, da kajra, so mano, da li opa.
1: Ja, da slihe, so mano, da slihe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
0: Kenke, mitke, na, erke, macha, drunke, se.
1: Ja, en ikke, sik, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Manneke, Storm.
1: Ka, vir, vi, jur, fushe,
0: ja,
1: te kontent.
0: Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi,
2: kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk. Ja, vi, kuk